0: Skladba.
1: SK.
2: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Dziś rano w Opolu czeka nas chłodniejszy dzień. Termometry pokażą 9 kresek. Niebo będzie całkowicie zasnute deszczowymi chmurami, więc parasole mogą się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla Waszego samopoczucia. Po południu ciemne chmury nadal będą dominować, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Jutro niebo dalej będzie zakryte, a słupki rtęci sięgną 14 kresek. Jakość powietrza jest dobra, dlatego oddychajcie spokojnie. Zaraz w SC2 Newsy.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji.

0: operacji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
1: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne, potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że doszło do złamania procedur. Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, dokumenty trafiły do sądu w listopadzie i do dziś nie zostały rozpatrzone. Zdaniem śledczych, gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
2: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
0: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, a jak sobie poradzili z tematami?
3: Nie było najgorzej.
4: Przemówienie trudne było.
5: Trudny był trudniejszy.
3: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
0: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
0: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: My to mamy codziennie, fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy i już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho, ho.
9: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
8: Tak. No. Dla ciebie feta to tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.

0: Cza-cza-cza. Zapraszamy was do czaczy, do tanga. Zapraszamy was do, nie wiem, salsy. Zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przed odbiornikiem, a my tu we
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy?
1: A już
0: zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja. Pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął i sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To
1: no
0: dla to... telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: czyli
1: sytuacji.
0: Chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie
0: wiem,
1: takie te tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski ma swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No, oczywiście, że
0: 726-826-826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób, dzwoni do nas i się chwali tym swoim komentarzem. Być może macie jakieś takie sytuacje, w których coś konkretnie skomentowaliście.
1: Tak, tak. To słynne moje rodzice często tak mówili, prawda? Ja mówię, ja mam rację, ja mam rację. O, moja mama, masz, krzywe nogi jak. Nie powiem, co robisz.
0: Dobra.
1: No, jeden komentarz.
0: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
1: No nie tylko. Szkoła też mi wiele.
0: Ja to musiałbym sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie
1: naprawdę
0: przychodzi.
1: Naprawdę? Nie masz komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
0: Nie, nie, nie.
1: Spokojnie.
0: Ja ciebie też. To jest mój komentarz w tej sprawie. Dobrze, dajcie znać, co skomentowaliście ostatnio i jak. 726-826-826. Szukamy dzisiaj komentatorów. Esko.

0: komentarzem.
1: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas teraz?
0: Proszę bardzo, SMS-y na 72682686.
1: Okej.
0: Ale mamy też...
1: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadzić.
0: O, proszę bardzo, widzisz?
1: Właśnie,
0: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
1: Ale to, czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
0: No, ale to jest komentarz. No, komentuj, jeszcze jest zachowanie.
1: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
0: To jest komentarz, twoim zdaniem?
1: Tak, tak, tak.
0: Czyli komentarzem nie jest
1: tutaj
0: to,
1: że... mógłbyś poprawić, to jest komentarz, a tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
0: Czyli
1: wiesz?
0: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
1: To jest już komentarz.
0: To jest komentarz,
1: z tym się zgadzam. Czyli w taką stronę chcesz
0: iść. Idziemy. 7268268826, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą was rzeczywistość?
1: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
0: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
1: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy. SK2. To taki błąd a propos tego, co u ciebie w głowie się dzieje, wiesz?
0: Dziwne, ale działa. To też taki komentarz.
1: Natalia Nykiel już teraz.

0: 26 po 6. Dla Superekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej?

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. 3, 17, 40.

0: części.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz.

0: tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
0: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz.

0: Klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz wagacie, promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Dzisiaj w Opolu mamy chłodny poranek. Termometry pokażą 9 kresek, a deszcz nie odpuści. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością. Po południu spodziewajcie się pełnego zachmurzenia, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wieczorem chmury nie znikną, a termometry pokażą 10 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
8: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
7: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

0: Oj, te komentarze się pojawiają właśnie wtedy, jak się na prawdziwą wojnę zamierza iść ze swoimi współlokatorami, tak to ogólnie nazwijmy.
1: Damian się odezwał do nas na Messengerze, napisał tak: a propos dzisiejszego tematu komentarzy, mój nauczyciel od WF-u często miał komentować głupie zachowanie moich kolegów w gimnazjum tekstem. Uwaga, na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściana cię sama znajdzie.
0: A w ten sposób.
1: No, widzisz. Dobra. To ładny komentarz.
0: U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
1: Nauczyciele WF-u to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, jacyś, tak, jakoś tak się miło ich wspomina.
0: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To prawda? Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
0: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
1: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
0: to nie w tę stronę.
1: No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
0: Tak.
1: To już byłoby kochanie.
0: Kochanie. SK2. Daba dam, dam, daba, daba, dam, dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Lab, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzy.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak tak. Jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to tak, rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz i tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz i wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.

0: Kombi, graj trombi w Radio SK2, 4 minuty do 7. Kojarzycie taki serial sprzed lat, Ekstradycja?
1: Oglądam ostatnio z Markiem Kondratem.
0: Tak, to teraz jest nowy sezon ze Zbigniewem Ziobro. Najnowszy odcinek w newsach już o 7, bądźcie z nami.

0: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar, zawsze do celu.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie. Sponsor

0: Partnerem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
2: Dziś w Opolu chłodno, termometry pokażą 9 kresek, a deszcz nie da nam spokoju. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc parasole w dłoń, bo opady mogą być uciążliwe. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu chmury całkowicie zasłonią niebo, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wieczorem ciemne chmury nadal będą nad miastem, a temperatura spadnie do 10 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie.
4: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
5: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
4: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
3: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Z kolei górna granica diesla to 6,93. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony? Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
3: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
3: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i

0: Jak się spóźnią, to kiełbasy nie dostaną.
1: Znaczy o tej porze jeszcze nie będą grillować, to najpierw trzeba do Mikołajek dojechać. To mi się wydaje, że albo ich złapiemy jeszcze gdzieś tam z mikrofonem w lewej ręce, a w prawej ręce z kubkiem kawy.
0: Amatorzy.
1: Albo już na trasie.
0: Nigdy nie grillowałeś w samochodzie? Nauczę cię.
1: Tak?
0: No.
1: No, bo diesla masz, rozumiem, tak?
0: A jak?

0: Dobry bicik, dobry bicik, dobry klimat. To całe Radio SK2. Jeszcze 100% polskiej muzy to u nas. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów u nas na antenie. 10 po 7, za chwilę mrozu. Teraz o tym, które ma przerośnięte ego i jeszcze mu rośnie.
1: No, ja mam nadzieję, że my też kiedyś się dorobimy, dochrapiamy się własnego pomnika. Na razie takiego pomnika nie mamy. Ma go za to Donald Trump. Na Florydzie został odsłonięty złoty pomnik Donalda Trumpa.
0: I to nie byle jaki. 4,6 metra ma. No to prawie, no niespełna 5 metrów. 4,5 metra ponad, grubo. Złoty pomnik Donalda Trumpa. Bardzo gruba warstwa tego go pokrywa. No. Jak to się nazywa? Złota.
1: No, a to jednak moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, nie wiem jak wy, ale Donald Trump powinien się obrazić, bo to jest ujma na honorze. Na honorze Donalda Trumpa. To jest tylko jeden złoty pomnik Trumpa. A u nas byle książę Mieszko ma 10 złotych.
2: SK2.
0: Król Bolesław już ma 20.
1: A o Władysławie to już w ogóle nie wspominamy,
0: Władysław
1: nie?
0: Władysław to ma 100 zł.
1: No. Kto jest na tych, na 500-kach?
0: No, nie pamiętam. Ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie miałem ręce.

0: Kuba i Kuba, ale zamiatają tymi gitarami. Ciekawe, czy tak samo zmiotą z rusztu te kiełbasy i karkóweczki na naszej mazurskiej majówce z Radiem SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
2: No bo rzeczywiście ruszamy dzisiaj z ekipą. Ile tam tych osób jedzie z nami?
0: Z nami 10 łącznie.
2: 10 łącznie.
0: 5 zgarnęło i drugie 5 zaprosiło.
2: I jeszcze dwójka naszych, czyli Kamil Nosel, Kinga Baryga. No i mamy połączenie z Kamilem Noselem. On już nie śpi, bo od razu się odezwał, jak go żeśmy wywołali. To jak tam, Kamilku? Pewnie już jesteś gotowy, co? Tutaj jest kapady.
3: Zgadza się, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na majówce w Mikołajkach. Będziemy, czyli doborowy skład. Kuba i Kuba, oni nam będą umilać muzycznie chwilę. Będę także ja i Kinga Baryga, która obiecała, że się nie spóźni. Ale jak to bywa z kobietami? Ona zawsze się spóźnia, więc za

0: pogońmy do niej i trochę ją pogońmy. Będzie miała stresa dziewczyna, jak usłyszy, że my już czekamy na nią.
1: Halo?
0: Cześć, Kinga.
1: Cześć.
0: Kinga, skarbie, czy ty widziałaś, która jest godzina na zegarku?
1: Widziałam i mam jeszcze bardzo dużo czasu.
0: Jak dużo czasu miałaś być 5 minut temu? Może ci tylko usprawiedliwić to, że szykujesz jakieś dobre mięsko na grilla.
1: Mięsko szykuję, spakowana już jestem. Zaraz będę.
0: Kinga, to wszystko było na antenie, więc jeżeli się teraz nie będziesz streszczać, to wszyscy będą słyszeć, że się spóźniasz na naszą mazurską majówkę.
1: Nie spóźniam się, będę za 5 minut, pa!
0: Pa! No właśnie, panowie, jak słyszeliście, Kinga już jest prawie gotowa, tylko jeszcze kawałeczek szpachli i będziemy mogli jechać na mazurską majówkę, więc będzie ciekawie. No i wszystkie te przemiłe chwile będziemy wam relacjonowali na antenie Radia SK2. No i mam nadzieję, że będzie też świetna zabawa dla naszych słuchaczy, których zabieramy również ze sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kinga, jak masz radio włączone, coraz mniej czasu ci zostało.
2: Czyli 5 minut to nie spóźnienie, rozumiem?
3: Nie, absolutnie, że tak. Ja to chciałem powiedzieć Noselowi, nie ma go, już się rozłączył, a chciałem powiedzieć, Kamilku, mój drogi, szpachli to ty będziesz potrzebował, jak ona ci przedzwoni, że ją tak rano budzisz.
4: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: No już nie tak wysoko, już nie tak wysoko jak była. Już teraz na którym miejscu jest pani
1: 8
0: Doda?
1: 8 miejsce pani Dody w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Tak zdecydowali słuchacze Radia SK2.
0: Jak zdecydujecie w następnym notowaniu, to zależy od was. SK2.pl, zakładka gorąca Polska dwudziestka. Kolejne notowanie w piątek po 18:00. 7:25, za chwilę newsy, bądźcie blisko. Może się zakochać.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Super ceny.
1: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
11: Dziś w Opolu zapowiada się deszczowy poranek z temperaturą około 9 kresek. Deszcz może być intensywny, więc warto mieć parasol pod ręką. Powietrze jest czyste, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu chmury nadal będą dominować na niebie, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Wieczorem niebo pozostanie zachmurzone, a temperatura spadnie do 10 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Opole kolejne polskie hity.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eskin 2. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. Oznacza to, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest już dostępny na kanale YouTube Super Expressu. Coraz więcej przypadków boleriozy. Liczba chorych rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 zakażeń, a najwięcej w kwietniu.

0: I po co się szlajać w tych krzakach?
1: Ja w ogóle, wiecie co, zamiast dmuchać w balonik, to są, można powiedzieć, spytać się, jak powiedz Gibraltar, albo Borelio...
0: Tego się nie da powiedzieć, no nie da.

0: 7:38, tu Radio SK2, nie regulujcie odbiorników na 100% polskiej muzyki.
1: I w tym momencie zadajemy pytanie, ale nie do państw miast jeszcze, nie. Pytanie brzmi, czym zajmuje się straż pożarna?
0: Gasi pożary, uwalnia ludzi z roztrzaskanych samochodów, ściąga koty z drzew.
1: Wyciąga ludzi z grobu, tak jest, to jest serio, informacja. W Poroninie w województwie małopolskim strażacy ochotnicy przeprowadzili akcję ratunkową mężczyzny, który wpadł do grobowca po tym, jak załamała się pod nim betonowa płyta.
0: W sensie wszedł na grób i płyta pod nim trach, on tam wpadł.
1: Czyli
0: i...
1: rozumiecie, że pan chyba ciut większy był niż mniejszy, prawda? Znaczy, i płyta nie wytrzymała.
0: Nie jest tu podane, ile ważył ów mężczyzna, jak czytamy ten artykuł, ale wydaje mi się, że jest to przestroga, Jarząbku, dla nas wszystkich. Otyłość to szybka droga do grobu. SK2.
1: Tak, zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony spójrzmy też na pozytywy. Facet ma szczęście, że to był XXI wiek. Bo zobacz, 2000 lat temu pewien znany mężczyzna wychodził z grobu dopiero dnia trzeciego z rana.
0: Nie było OSP.

0: To nasz prywatny zupełnie, totalnie, tylko z wami się dzielimy tym balem od cyrko. Tu Radio SK2, 13 minut zostało do 8. Jest taka ciekawostka, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. To dziwne, ale naukowcy nie wiedzą dlaczego. Badali, nie wiedzą dlaczego.
1: Słuchajcie, no badania z kilku krajów pokazują wprost, w Polsce też badali, to pokazało, że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej. Sprawdzone między innymi, uwaga, kosy, wróble, wrony i dzięcioły, i naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań, sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.
0: Czyli, że jak kobieta podchodziła szybciej, ptaszek odlatywał, a jak mężczyzna podchodził, to mógł bliżej podejść i ptaszek później odlatywał. I jak wspominałem, naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi.
1: Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto się nie boi swojej kobiety, prawda? SK2. A zresztą, ojejku, no.
0: Bez komentarza.
1: My mężczyźni jesteśmy obyci z ptakami, prawda? Kury hodowaliśmy kiedyś.
0: Tak?
1: No a co?
0: Te.
1: A co ci chodzi?
0: Jak to się te małe nazywają? Kanarki.
1: Jaskółki.
0: To u ciebie kanarek.
1: To dzięcioł, mój drogi. Bocian!

0: Kyoto to się rymuje z roboto.
1: Roboto, no. Słuchamy sobie Kyoto i potem się męczymy z roboto.
0: Ta jest.
1: Albo mniej się męczymy z roboto.
0: Jak
1: tak.
0: Włączacie Radio SK2 na przykład na 5 minut do 8, oczywiście.
1: To mniej się męczysz z roboto. Żeby się mniej męczyć z roboto, to zagramy sobie w Państwa Miasta po 8. To przyjemny, bardzo fajny konkursik, w którym do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500. A teraz można się zgłaszać 726-826-826 SMS-owo lub Messenger. Tam zostawcie nam swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
0: Które dzisiaj brzmi: co lubicie robić, gdy nikt nie patrzy? SK.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora Opole, ulica Wrocławska 143.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
11: Dziś w Opolu niebo będzie szczelnie przykryte deszczowymi chmurami, a termometry pokażą jedynie 9 kresek. Wiatr umiarkowany, więc parasole mogą się przydać. Jakość powietrza w normie, co jest dobrą wiadomością dla alergików. Po południu nadal pełne zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Jutro sytuacja nie ulegnie zmianie. Deszczowe chmury pozostaną z nami, a temperatura maksymalna osiągnie 14 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Opole. Wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów.

0: Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
3: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
4: Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiają tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i staraj się wyjść stąd mądrzejszy.
1: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
1: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów. Euro.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 2,5 minuty po 8:00, tu my, cali na czarno dzisiaj.
7: A tam wy, kolorowo pewnie,
6: pewnie
7: prawda?
6: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie jeansowe, jeansy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
7: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
6: Kwarantanna. Mhm. Że...
7: U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
6: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna. No. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet. I one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
7: A moje? Ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
6: Piżamę?
7: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod cieśniną Pohaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung.
1: No, patrz, widzisz,
0: to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w morzu. To jest coś. Może i Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. I jego mafia też.
1: Tak jest.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
4: Jest,
0: działa. Poszło. I to nawet tak lepiej tyka teraz.
4: Nie,
0: jakoś.
4: No to nie ja naprawiałem.
0: I szybciej się zatrzymuje. Ukłony... A zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
4: Nic nie zapłaciłem. Ukłony dla Maćka. Pozdrawiamy Maćka, bo wiem, że nas słucha.
0: Paulina, Michał, dzisiaj grają o prezent marzeń wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Szybko przypominam zasady naszej zabawy. Z koła już naprawionego, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, ty zaczynasz.
4: W prawo, w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo, proszę.
0: P.
4: P?
0: P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund. Uwaga.
4: Uwaga, uwaga, państwo.
5: Portugalia.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paulina Chyla.
4: Roślina.
5: Pszenica.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Pielęgniarka.
4: Samochód.
5: Peugeot.
4: Przedmiot.
5: Pasek.
0: A, no, ładnie, jeszcze. Pasek. Rzutek okay. Na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli powiesz nam, kim jest Paulina Chyla.
5: Chyla,
0: kim jest?
5: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce na cały kraj, na cały świat.
0: Tak?
4: No,
0: a jest w internecie ona?
4: Powiem ci szczerze, że...
5: Jest, piszcie, Paulina Chyla.
4: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest,
4: jest
0: tak?
4: Jak no dobra,
0: piszesz,
4: no,
0: to
4: okay,
0: jest. No okay. Dobrze.
4: Coś tam słyszałem
0: dla pewnej
4: też
0: grupy,
4: gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykiad nie znają Michaela Jordana.
4: Tak.
0: Może też tak być.
5: No niemożliwe.
4: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje. I
0: zna
4: ten ktoś,
0: Paulinę Chylę.
4: Ktoś mi kiedyś coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
5: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał. Słyszałeś, zawodniczka godna.
6: Tak jest.
0: Tak jest. W prawo, w lewo kołem?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Chodzi jak złoto to koło naprawione. Litera O.
4: O?
0: Tak.
4: Takie okrągłe?
0: Bardzo blisko P, ale jednak nie P, tylko O. Litera O. Michale, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
6: Oliwier.
0: Imię.
6: Ola.
0: Roślina.
6: Olcha. Olszyna.
0: Potrawa.
6: Obiad.
0: Jak?
6: Obiad.
4: Obiad.
0: Obiad. Też... Potrawa, obiad. No dobra.
4: Co masz na obiad? Obiad.
0: Masz, no, czasami tak jest. Tak. Co jadłeś? Obiad.
4: Obiad,
0: no, obiad jadłem, no co? No dobra, zaliczam. Zaliczam ten obiad. Niech będzie, bardzo kreatywnie. I rzutem na taśmę było.
4: Gdybyś się trochę krócej zastanawiał, to myślę,
0: nad obiadem,
4: że byłaby, tak.
0: Nad obiadem, gdybyś się krócej zastanawiał, Michale, mogłaby być dogrywka. A tak to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla ciebie, bo ten obiad też zaliczę, powiedzmy. Więc 8 do 6 wygrywa Paulinka.
5: Dziękuję bardzo.
0: Prezent marzenia wartości 500 jest twój.
5: Cieszę się pięknie.
0: My też się cieszymy. Waszym szczęściem. Do Michała nagrody pocieszenia serdecznie pozdrawiamy. Jutro Państwa Miasta także po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz. W Radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że nie higieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, miałem mówić, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. S.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Jak mój koci smak?

0: Grzegorz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
5: Przedpołudnie w Opolu zapowiada się pod znakiem deszczu, więc parasole będą dziś nieodzowne. Termometry pokażą około 9 kresek, co sprawi, że poczujemy chłód. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza jest w normie. Po południu słońce ukryje się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie przewidujemy większych utrudnień. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Opole wracamy do polskich hitów.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są news Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi.

0: 8.38. O tej porze zawsze uruchamiamy nasz wehikuł czasu w poszukiwaniu artykułów, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj daleka podróż do przeszłości, do 2002 roku, jakby nie patrzeć, 24 lata temu, 12 maja, jeden z portali pisał: tak, kącik odkurzający. 1,5 litra piwa w 37 sekund.
1: Dokładnie 36,68 sekundy zabrało Zenonowi Racisowi z miejscowości Jabłońskie pod Gołdapią wypicie 1,5 litra piwa podczas szóstego ogólnopolskiego konkursu picia piwa na czas w niedzielę w Gołdapi na Mazurach.
0: Najstarsi uczestnicy zawodów mieli po 70 lat. Mężczyźni musieli wypić jak najszybciej 1,5 litra piwa, a kobiety 0,5 litra.
1: Przed konkursem każdy z 40 uczestników dmuchnął obowiązkowo w alkomat. W ten sposób wykluczono jedną osobę, która już wcześniej posmakowała wyskokowych napojów.
0: No, tak to jest, tak to jest, bo do picia trzeba podchodzić na trzeźwo. Wyskok 2.

0: Do godziny 9:00 Dżamal nam przygrywa, a tymczasem Szczęsny świętuje razem z Lewandowskim. Wczoraj była feta w Barcelonie po mistrzostwie i świat obiegły zdjęcia, jak to nasz Wojciech Szczęsny, nasz biało-czerwony, dmuchnął dymkiem takim, wiecie, z e-papierosa w stronę kamery klubowej. Ludziom się to podoba.
1: Podoba? A ja bym chciał powiedzieć, że Szczęsny jest już na emeryturze, a dalej zapalony piłkarz.

0: 5 minut, zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę. Od 9 we wtorek. 12 maja, chciałem powiedzieć 14.
1: Ja tylko chciałem przypomnieć, że to jest smutny dzień jednak, bo się dowiedzieliśmy, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje jednak mundialu pierwszy raz od 40 lat.
0: No ale wykomentowaliście różne rzeczy przez cały
1: dzień. I mamy komentarz, proszę bardzo. Pogadamy, jak będziesz w moim wieku. Tak mama zawsze mówiła do Gosi i Gosia nam napisała SMS-a, prawda?
0: No i już jestem w wieku mamy i co?
1: Cały czas nie gada. No.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
5: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.

0: Dziś przedpołudnie w Opolu przyniesie chłodne 8 kresek na termometrach, a deszcz będzie towarzyszył nam regularnie. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu niebo całkowicie zasłonią chmury, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z wydarzeniami.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
5: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
4: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
3: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Krobieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
6: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Krobieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
3: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolejna matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
7: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
8: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
9: Czego najbardziej się obawiasz?
8: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
3: A egzaminy potrwają do środy.
10: SK2 News Opole.
11: Michał Przybyła. Ponad 8600 ósmoklasistów z Opolszczyzny rozpoczęło właśnie egzamin z matematyki. Na jego napisanie mają 125 minut. Jutro egzamin z języka obcego. Politechnika Opolska przygotowuje się na festiwal kierunków. Impreza skierowana będzie do uczniów szkół ponadpodstawowych, przed którymi wybór studiów. Będą mieli okazję poznać studentów i wykładowców. Festiwal odbędzie się 2 czerwca. Opolskie ZOO ma nowego mieszkańca. Jest nim Ludwik Wilk Grzywiasty. Do Opola przyjechał z Francji.
12: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach. Ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada. To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9:00.
13: No to gramy.

0: Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę w 1,5 godziny, proszę, elegancko, tracąc zaledwie 3 gemy. A już jutro po 13:00 ćwierćfinałowy mecz w Rzymie z Jessicą Pegulą, no i myślę, że będzie naprawdę dobrze, a to dlatego, bo patrzę na zdjęcia Igi z tego wczorajszego spotkania i widzę, czy pracujące mięśnie na rękach i widzę, no forma na lato jest, na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.

0: Młodość. Jeremi i Artur Sikorski. Kolejny po braciach Cugowskich duet rodzinny, który możecie usłyszeć na naszej antenie. Gramy wam najlepsze polskie hity, nie tylko takie w rodzinie, że tak to ujmę. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i 2 miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
13: Dziś w Opolu słońce schowa się za chmurami, a temperatura spadnie do 9 kresek. Wiatr będzie delikatnie wiał, więc nie musimy się obawiać silnych podmuchów. Jakość powietrza w normie, dlatego spokojnie można oddychać pełną piersią. Po południu termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, a jutro spodziewamy się deszczu z temperaturą do 14 kresek. Jeśli coś się zmieni w prognozach, na pewno damy wam znać za godzinę. Bądźcie z nami na bieżąco, by nie przegapić żadnych pogodowych niespodzianek.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
14: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
15: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
14: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłonęły 2 maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
16: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu

0: Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
1: Powoli będą znikać te pojemniki.
2: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
3: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
4: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.

0: A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się dziesiątka najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
1: Polska, biało-czerwoni, ajcia!
2: SK2 News Opole.
3: Michał Przybyła. Podczas zakupów będzie można sprawdzić sobie ciśnienie. W sobotę w Karolince powstanie duża strefa zdrowia pod hasłem Skonsultuj z farmaceutą.
4: Pomiary ciśnienia, spirometria, będzie można porozmawiać o ziołach, o ich działaniu leczniczym.
3: Mówi Oliwia Pakuła z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Będzie można też zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Odra Opole wygrała 3-1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Do końca rozgrywek Opolanom zostały dwie kolejki. Kolejny mecz z Górnikiem Łęczna już w sobotę.
1: Tu Radio SK 2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla Was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.
2: 10 hitów.
5: Najlepszych polskich hitów.

0: niby Małgośka, a jednak Maryla. Tutaj Radio SK2, gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać i było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta, a ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
2: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
3: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
2: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
3: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na cztery strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
2: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

0: Idziemy przez godzinę 10 Aleją Gwiazd, tak jak z tej piosenki od Zdzisławy Sośnickiej, tu Radio SK2. Za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego.

0: Dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
1: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar, zawsze do celu.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
6: I po reklamie.

0: Prawie, że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce. Między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK 2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
7: Dziś w Opolu pogoda nie zaskoczy. Przed południem termometry pokażą 10 kresek, a słońce schowa się za chmurami. Na szczęście opady nie są przewidywane, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie umiarkowany, co oznacza, że nie przewieje Was z nóg. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musicie się martwić o nagłe bóle głowy. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale nadal będzie pochmurno. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC 2 Opole. Wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
8: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
9: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
8: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
8: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
11: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego

0: pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Koleje Mazowieckie.
1: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego, a na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
2: SK2 News Opole.
3: Michał Przybyła. Gotowi na Dni Opola?

0: w tańce zespołów ludowych i oczywiście muzyka na żywo. Dla fanów rocka zagra Meteoroids i Organek. Rapową scenę będzie reprezentował Bish, a gwiazdą tegorocznych Dni Opola będzie John Porter.
1: Minęła 11, i ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Przed chwilą panowie z Mysłowic spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosela. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do Mikołajek. Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
2: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi: nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
3: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
2: I co, jak to smakuje lepiej?
3: Szybciej się rozpala.
2: I ja mówię do Kingi: nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
3: Właśnie, mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
2: Ty wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
3: Dzięki wielkie.
2: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
3: słodko,
2: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
3: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych SKI2. Naprawdę warto zostać z Radiem SK2.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Oknem napad deszczu w Polsce, a muzycznie w Radiu SK 2 napad i mrozu. Takie polskie hity dla Was. Mamy za to gorąco i dość kłopotliwie zrobiło się w samolocie lecącym z Panamy do Argentyny. A to dlatego, że w klasie biznes pewna pani z pewnym panem zostali przyłapani na, no wiadomo na czym. Oburzeni świadkowie zgłosili to załodze, a załoga potem przekazała temat argentyńskiej policji. I niech ostatnie zdanie tegoż newsa będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś,

0: Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 razy 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: światła. Takie polskie klasyki gramy w Radiu SK2. Zbliża się godzina 12. No właśnie, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi pewna piosenka od zespołu Various Monks, która za dzieciaka mroziła mi krew w żyłach, bo i nazwa całkiem straszna.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
12: W Opolu czeka nas pochmurny dzień. Niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 10 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem nie spodziewajcie się zmian. Nadal 10 stopni. Jutro może być mokro, bo prognozy wskazują na przelotne opady, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, bo warto być na bieżąco.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl.
13: Jest 12. News OSK 2. Jakub Konieczkowicz. Lada moment. Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
14: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
13: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
16: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
15: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
17: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
15: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
13: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie. Nie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający. Słyszymy od uczniów z zielonogórskiej podstawówki numer 14.
18: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
19: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
20: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
13: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni egzamin z języka obcego.
1: SK2 News Opole.
21: Michał Przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza odbędzie się w 2 lokalizacjach, przed halą przy Sudeckiej i na rynku. Na scenie wystąpi

0: Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tilaf i Grzegorz Markowski. Będzie też jarmark produktów lokalnych, pokaz laserowy czy afterparty z DJ-em. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich i sportowych, a nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. W niedzielę 24 maja Odra Opole zagra swój ostatni mecz w tym sezonie. W Itaka Arenie podejmie Polonię Warszawa.
1: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o Złotej Krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: pełne bogactwa. Eldorado, Sana, Hidaria Zawiałow, tutaj Radio SK2, a do krainy nie złota, a wkrętek. Już teraz zabierze nas Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
1: Bartłomieja.
2: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
1: Tak, zgadza się.
2: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
1: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
2: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
1: No dobra.
2: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11, z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony i tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
1: No nie, no wolałbym tylko raz.
2: No nie da się, proszę pana, pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone i dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
1: A o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
2: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to

0: zapomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
1: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
0: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
0: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
0: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
0: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
2: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
2: Ja kocham cię.
1: Ja cię
2: nie gniewaj.
3: Kręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: z Ciechanowa pochodzi Alicja Szamplińska. To tak tylko podpowiadam, żebyście wiedzieli, komu dziś wieczorem kibicować. W pierwszym półfinale Eurowizji kciuki można zaciskać od godziny 21, bo to wtedy właśnie Alicja wystąpi na scenie ze swoim hitem Prej. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
3: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Myślę, że zespół Depres wbrew swojej nazwie może jednak poprawić humor. Boy Ociekuchom za nami. Góralskie, polskie hity też wam gramy w Radio SK2. Nie z gór, a

0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Dziś po południu w Opolu temperatura wyniesie 11 kresek, a niebo zdominują ciemne chmury. Wiatr będzie wiał delikatnie, więc nie musimy się martwić o zbyt silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 10 stopni, ale nie przewidujemy opadów, dlatego parasole mogą zostać w domu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
5: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek groźny wypadek pod Toruniem. Cztery osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu dwóch osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Jutro 95 i diesel o kilka groszy w dół. W środę na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98 zapłacimy 6 zł i 87 groszy. Program ceny paliw niżej kończy się w piątek, jednak jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna, co odbija się na cenach w Hurcie. Decyzja rządu w najbliższych godzinach.
6: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
5: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie ma być przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu. Przystąpiono do poszukiwań.
7: Po około 45

0: 10 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Niestety stwierdzono zgon.
1: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu pracują prokurator i mundurowi. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Ma go przybyć od 3 do 7 cm. W prognozach także spadek temperatur poniżej zera. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
2: SK2 News Opole.
3: Michał Przybyła. Dziś wtorek, a w każdą środę w MBP na minorytów spotyka się dyskusyjny klub miłośników fantastyki i będą rozmawiać o literaturze. Jeśli więc szukacie książkowych polecajek, to wpadajcie tam o 18. Dzień później w opolskich lalkach premierowo będziecie mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Folwark Zwierzęcy. A jeśli szukacie wakacyjnego kierunku, to w piątek odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, który opowie wam o Maroku i dowiecie się, co warto zobaczyć i czego spróbować.
4: Dwie minuty po godzinie 13. Dzisiaj jedziemy na mazurską majówkę do Mikołajek. Nasza ekipa już w drodze, słuchacze już w drodze. Będziemy się z nimi oczywiście w czasie tego popołudnia i później wieczorem też łączyć wszystko też do zobaczenia na naszych socialach. Ale słuchajcie, teraz zmieniając temat, Unia Europejska będzie majstrować w nowych samochodach, tych, które dopiero kupimy. Co tam pozmieniają i co chcą zmajstrować, o tym za chwilę wam opowiem. Zagram też tak, żeby miło było. Beata, żal mi tamtych nocy i dni. Tak zaczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry. We'll be right back.

20 po pierwsze to jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity, kombi, kochać cię za późno. Zaraz będzie Wiktoria Kida, Naiwna ja, w kolejce też Szymon Wydra i Carpe Diem, Sorry Boys i Emigranci. Jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, a Unia Europejska nie zwalnia tempa i znowu będzie podkręcać śrubkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody, które będą rejestrowane na terenie Unii, będą musiały być wyposażone w nowe systemy, które wspierają kierowcę. Najważniejszą zmianą, która już teraz wzbudza trochę emocji i kontrowersji wśród kierowców, jak wszystko, co narzucone z góry, jest, uwaga, wprowadzenie obowiązkowych adaptacyjnych świateł hamowania. Ja tak w sumie i absolutnie szczerze to nie wiem, jakie to może wzbudzać emocje wśród kierowców, skoro jest coś, co zadziała i coś, co wspomaga kierowcę, a nie ogranicza go w żaden sposób i nie wymaga od niego jakichś ekwilibrystycznych działań, tylko może podnieść poziom bezpieczeństwa, no to halo. Panie i panowie, nie możemy się obrażać na takie rzeczy. Adaptacyjne światła hamowania działają tak, że w przypadku, kiedy gwałtownie hamujemy przy prędkości powyżej 5 dyszek na godzinę, no to tylne światła stopu zaczynają intensywnie pulsować. O, i to wszystko. Do tego samochody jeszcze będą musiały być teraz już obowiązkowo wszystkie nowe, wyposażone w automatyczny system hamowania awaryjnego, wykrywanie pieszych i rowerzystów, system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy, inteligentnego asystenta prędkości, rejestrator danych zdarzeń i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej. O, to ostatnie to w ogóle powinno być wymagane całkowicie, na stałe. Ale obawiam się trochę tego monitorowania zmęczenia kierowcy. Bo jak ktoś jest zmęczony przez całe życie, to se nie pojeździ za bardzo.

0: Lubię czasem, robię sobie taką zabawę, że rozkładam dany numer na tak zwane czynniki pierwsze. I zwróciłem uwagę przy okazji numeru Decyzja, który oczywiście w wykonaniu Vito Bambino i Zali zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, że tutaj bas gra świetnie. Podkręćcie kiedyś basik przy tym numerze, jak będziemy grać, to też usłyszycie, jak fajnie ten bas tutaj rzeczywiście gra. No, tak dla tych, którzy oczywiście uwielbiają czasem skupić się na jednym instrumencie w danym numerze. Słuchajcie, 19 minut tylko brakuje do godziny 14. Mam nadzieję, że u was w pracy lekko, łatwo i przyjemnie. Kto się teraz na dźwięk tych słów delikatnie uśmiechnął i pomyślał, co? Lekko, łatwo i przyjemnie. No, to właśnie o to mi chodziło. Bardzo się cieszę. Efekt osiągnięty. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Tak będzie muzycznie już za chwilę. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity.
1: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem.
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
3: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej

0: Dla firm Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
16: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 3,17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Nazywam się Zbigniew Boniek.

0: Jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: W Opolu po południu temperatura wyniesie około 12 kresek, a niebo będzie całkowicie pokryte chmurami. Wiatr umiarkowany, więc nie ma co się obawiać silnych podmuchów. Powietrze w normie, dlatego oddychamy spokojnie. Wieczorem termometry pokażą 11 stopni, a jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu z maksymalną temperaturą do 14 kresek. Pamiętajcie, że pogoda potrafi zaskoczyć, więc warto być przygotowanym. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
6: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
5: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
7: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
5: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzach. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, sprawca działał celowo.
8: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
5: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
2: SK2 News Opole.
9: Dorota Sani. Każdy będzie mógł spróbować swych sił w street arcie. W niedzielę koło muralu Niemena na osiedlu AK powstanie otwarta pracownia. Poznacie w niej techniki wykorzystywane przez muralistów. Od pracy z szablonem przez przepruchę, aż po malowanie sprayem. Na finał warsztatów koncert Janusza Radka i może i wy zaśpiewacie z nim Dziwny jest ten świat. Też w niedzielę, ale w SCK-u, koncert czterech pór miłowania. Będzie poetycko i łagodnie. Zupełnie inne klimaty w sobotę u Kuby zagra Łydka Grubasa. Repapara.
10: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 20 minut po drugiej, Tom Rozwój, Sana Gra jest nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty, ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze, a współczesna wersja zaczęła się dobre w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level. Dni miasta stały się narzędziem promocji, to takim konkretnym. Miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dziś? A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie. Ogromna impreza nad wodą. Setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce. Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza, parady, koncerty, klimat historii. Święto Wrocławia, duże koncerty, wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład święto owoców i warzyw. Święto kwiatów, owoców i warzyw to w Skierniewicach. Proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama. Spotkać się, poświętować i poczuć, że to nasze miejsce, że tu jest twoje miejsce, że tu jest twój dom.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ja wiem, że mogliście się dzięki temu numerowi poczuć zaczarowani odrobinę, oczarowani, ale ja wam się zaczaruję, ja wam się oczaruję. Robota czeka, bo to środek dnia, 25 minut do godziny 15. Rodzice ósmoklasistów się denerwują niemiłosiernie, maturzystów też, bo te matury jeszcze niepokończone, jeszcze ustne zostały i potem czekanie na wyniki. Jaka to jest kumulacja nerwów, prawda? A szef pracy pewnie jeszcze śrubeczkę dokręca. No to czasami taką bajkę, chociaż muzycznie, co jej możemy zafundować w środku dnia, żeby przez takie no, 3 minuty z moim haczykiem miło było, prawda? Jeszcze włos z głowy nikomu nie spadł od takiej bajki. Obiecuję, że w tej kwestii możecie zawsze na mnie liczyć tutaj w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Manam, to są najlepsze polskie hity. A teraz korygując czas, 24 minuty i będzie 15. Po 15 połączymy się z naszą mazurską majówką, połączymy się z Mikołajkami.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc.

0: królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i 2 miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
11: I po reklamie.

0: www.iCar.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Opolu w drugiej połowie dnia czeka nas spokojna pogoda. Termometry pokażą 12 kresek, a nad miastem zawiśnie gęsta warstwa chmur. Ciśnienie będzie stabilne, nie zmieniając się, a wiatr powieje lekko z północnego zachodu. Jutro możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Jeśli coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi informacjami, bo pogoda potrafi zaskoczyć. Bądźcie czujni i przygotowani na każdą ewentualność.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
15: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
14: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
13: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
16: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
13: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców.

0: Gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. W chwili wypadku kierowca oraz rodzice chłopca byli trzeźwi. Wstrzymano ruch pociągów na linii Lesznowschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
1: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
2: SK2 News Opole.
3: Dorota Sań, Opolanie wydadzą 8 600 000 zł, bo tyle czeka w kasie budżetu obywatelskiego i można już zgłaszać pomysły, na co te pieniądze powinny pójść.
4: Każda osoba niezależnie od wieku może tutaj zgłosić projekt.
3: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Rynek w Krapkowicach za rok ma być zielony. Miasto szuka już firmy, która go przebuduje, zasadzi kilkadziesiąt dużych drzew i prawie 2000 krzewów róż. Będą też leżaki, ławki i podświetlona fontanna. A znikną uciążliwe schodki.
5: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje, czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest. To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczuk zaczyna muzycznie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: A dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o słońce, takie wiecie, słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. No właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
3: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
2: 105?
3: Tak, ale tu nie tu.
2: To nie tu. Ale już się zagmatwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną

0: jest 105, widzę.
1: Podobno tutaj jest Basia.
0: Słuchaj, poczekaj, poczekaj. Ja, ja pukam, ty mówisz.
2: Dobra. O Jezu!
0: Cześć, Basiu!
2: Witamy serdecznie.
0: Zaskoczyliśmy cię?
2: Bardzo, bardzo ogromnie.
0: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil? I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
2: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
0: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
2: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
0: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
2: Mąż.
0: Mąż, tak, to mąż ubiera koszulkę.
3: Kolory się na policzkach pojawiły.
0: Chodź, mężu, chodź, poznamy się z tobą. Jak masz na imię?
4: Bartosz.
0: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
4: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności, bez dzieci.
3: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
4: Oczywiście.
0: No to solimy czy pieprzymy?
4: Pieprzymy i solimy.
0: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
2: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
5: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jakaż szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
6: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie, jeżeli chodzi o mazurską majówkę 2026. Jesteśmy w Mikołajkach na naszych socialach, na Instagramie. Oczywiście możecie rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Na naszej antenie, na antenie Ski 2 możecie rzucić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z Drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później te wyniki będą mogły być upubliczniane w świecie nauki.
1: Mówił rektor ENS Józef Ciuła. Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych.

0: Ten to sobie wymyślił premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli, takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Lista waszych ulubionych hitów, którą wy tworzycie i na które wy głosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek, żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mam już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwo Pani. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że tak.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: W Opolu popołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 13 kresek. Wiatr będzie wiał delikatnie, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro możemy spodziewać się przelotnego deszczu z temperaturą maksymalną do 14 stopni. Czwartek również będzie mokry, z przelotnymi opadami i temperaturą do 15 kresek. Już za moment Wasze ulubione hity.

0: Ale wcześniej w SC2 Newsy. Bądźcie z nami, bo mamy dla Was same dobre informacje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
3: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
2: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
2: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
2: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
8: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
7: Nie wiem.
5: No średnio.
2: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
9: SK2 News Opole.
10: Dorota Sań, 19-latek, okradał nagrobki na dwóch cmentarzach w Szydłowicach i Lubrzy pod Brzegiem. Grozi mu 8 lat odsiadki dewocjonalnie, a schował w swoim pokoju.
11: Zniszczył 10 grobów, jego łupem padły krzyże, także lampiony i znicze.
10: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Pogoda sprzyja drogowcom, kładą asfalt na drugiej nitce stakady koło CUP-u, czyli tej, którą będziemy jeździć w kierunku Ozimskiej. Kiedy dokładnie, tego MZD nie podaje. Wiadomo jedynie, że stakada ma być gotowa do końca czerwca. Ta druga, koło obwodnicy, we wrześniu.
12: 2,5 minuty po godzinie 16:00 Maryla Rodowicz Łatwopalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla Was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESK2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami, zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka, a teraz...

Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty za stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce grozi nam totalny blackout? No według raportów raczej nie, ale lokalne przerwy w prądzie są całkiem realne, dlatego lepiej się przygotować, bo wiecie, jak już prądu nie będzie, to gotówki będzie trzeba ze świecą szukać.

0: Mrozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie płytka Suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia

Salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama.
2: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.

0: są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się zbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Co nam panowie tu podrzucili? Podrzucili numer, który nazywa się Młodość. I to jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17, mamy wtorek, 12 maja. Jesteśmy na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Z Mikołajkami na pewno po godzinie 17 będziemy się łączyć, ale też po 17 już zaopiekuje się wami wszelako. Nie tylko muzycznie. Kamil Kowalski, z którym was zostawiam.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Cappuccino. Caffè latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Wieczorem w Opolu czeka nas spokojna pogoda. Temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek, a niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, co może nieco przytłoczyć, ale przynajmniej nie musimy się martwić o deszcz. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale na szczęście będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro przewidywane są opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw idą w dół, a w środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 28 groszy, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Ogłosiło dziś Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku, jednak będzie przedłużony.

0: zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
0: Jak na razie program ma zostać przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.
1: Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Prace mają przyspieszyć. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Na to pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru. Smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
2: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
3: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
4: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska miała 79 lat.
5: SK2 News, Opole. Dorota Sen. Napadał na sklepy spożywcze z nożem, grozi mu 20 lat odsiadki. 34-latek ma na koncie 4 rozboje w Kędzierzynie Koźlu.
6: Wchodził do sklepów spożywczych, groził pracownikom nożem i żądał wydania pieniędzy z kasy.
5: Mówiła Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńskiej policji. Skonsultuj się z farmaceutą, bo będzie czekać w sobotę w Karolince. Będzie można też sprawdzić ciśnienie i cukier. Leki będą mogły też przygotować dzieci.
7: I podać swojemu pacjentowi, czyli w naszym przypadku będzie to miś.
5: Mówiła Oliwia Pakuła z Towarzystwa Studentów Farmacji.
8: Uświadomiłem sobie, że radio to jest jednak piękna sprawa, kochani, bo możecie teraz siedzieć w busie pod Radomiem. O, albo ktoś inny robi paznokci w Łodzi, a jeszcze ktoś inny próbuje zasnąć na magazynie, właśnie w naszym mieście. I wszyscy lecą z tym samym refrenem, a tutaj tylko najlepsze polskie hiciory dla was w SC2 na to wieczór, popołudnie.
9: Najlepsze polskie hity. SK2.
8: A razem z wami będzie brzmieć pokoleniowo Carla Fernandez, Baim z gorącą krwią, a na dzień dobry kombi. Tak po prostu uczcijmy to, że jutro znowu benzyna będzie trochę tańsza, no.

0: Natka Kukulska, Westy 2, Wierność jest nudna. Numer, który można śmiało śpiewać na przykład na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo to już najwyższy czas sprawdzić, jak tam bawią się słuchacze Eski 2 na Mazurach. W wypasionym hotelu w Mikołajkach, gdzie czuć pieniądze, wiem, że już są przy grillu. Sami mistrzowie kuchni, dzisiaj między nimi Kamil Nosel i Kinga Baryga. Co tam dziś stawiacie na kolację naszym słuchaczom? Jak ja wcześniej słyszałem te skwierczące ruszty, to już mi ślinka cieknie.
2: Kamilu, żałuj, że cię z nami nie ma, bo aktualnie tutaj w Mikołajkach trwają warsztaty grillowania. A jeśli chodzi o te warsztaty kulinarne, warsztaty grillowania, to ze mną jest tutaj ekspert Marcin z Napoleona. Cześć!

0: Cześć.
1: Okazuje się, że na grillu można piec nie tylko kiełbaski, karkówkę, ale no właśnie, co jeszcze?
0: Oczywiście, na grillu możemy przygotować zarówno steka, możemy przygotować pyszną pizzę, co już wielokrotnie robiliśmy, ale możemy przygotować deser z grilla, na przykład owoce pod kruszonką, które będziemy dziś przygotowywać. O tym cicho trzeba, bo nie mówiliśmy o tym jeszcze uczestnikom, więc to jest niespodzianka, ale na pewno będzie przygotowany schab z kością od chłopaków z mistrzowskiego składu, bo robią to perfekcyjnie, jest to pyszny kawałek wieprzowiny i troszkę schab inaczej podany niż go znamy w polskiej
2: Marcinie,
0: kuchni.
2: Ale mi smaka zrobiłeś, ja się tylko zapytam, czy marshmallow z grilla również będzie?
0: Oczywiście, że mamy marshmallow z grilla, gdyż mamy przygotowane grille, na których możemy to przygotowywać.
2: Jakie to jest cudowne.
1: Dobrze,
2: i teraz pędzę do Daniela, który tutaj już uczy słuchaczy Radia SK2 sztuki grillowania i nie tylko. Gdzie on jest? Danielu, chodź, chodź, chodź. Cóż to na naszych stołach znajduje się dla słuchaczy SK2?
3: W tej edycji pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od pracy u podstaw, no bo zaczniemy od przygotowania burgera. Tu nie zrobiliśmy już gotowych kotletów. Stwierdziliśmy, że nasi słuchacze po prostu te burgery razem z nami zmielą.
2: Jak to prosto brzmi. I widzę, że nasi słuchacze już zaczynają od mięsa.
1: No słuchaj, profesjonalnie lecimy.
4: Od siebie.
2: A, czyli nauka nie poszła w las.
1: I teraz muszę przekazać już to narzędzie zbrodni mężowi.
2: Dawaj, małżonek, będzie krojone, a później z tego zrobimy burgera.
1: Tak jest, tu się dzieje bardzo dużo, będzie się działo jeszcze więcej.
2: No, czekaj, jest awantura rodzina. Słyszałem, nie krój.
5: Miałem nie kroić.
2: Ale wybieg przed szereg.
1: Ale dobra, nie widać, będzie okej. Okay.
2: Ale wy będziecie mogli to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, na Instagramie Radia SK2. No i pozdrawiamy was z Mikołajek.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.

0: Jazz to jest na stadionach, na których to koncertuje Samach. Tak było przecież ostatnio w Gdańsku.
1: Tak, tak, tak. Majówka. Wszyscy się dobrze bawią. Wszyscy są tańczy, jest ciepło.
0: Wrzawa. Wrzawa i chcą. Ciekawe, czy w Poznaniu też tak będzie. 29 maja. Stres może znowu mocno zapuka do garderoby Samach, bo powiem wam, że na tych stadionach, na jej koncertach jest wiary. Jest wiary. SK2.

0: już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania.
1: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika
0: na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
2: I po reklamie.

0: W SC2 tylko najlepsze klasyki i również takie miłosne. Ten akurat od Manamu, numer, który no, pół Polski kiedyś wzdychało do kogoś po cichu przy tej nucie. Bez ciebie umieram w SC2, na punktualnie o 18. Najważniejsze newsy. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd zapowiedział już wniosek o jego ekstradycję do Polski. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o 18:00. 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
0: Czyli jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
7: To tak się zgadza.
0: W dużym skrócie.
7: Także trzeba kibicować.
0: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni. No bo patrzcie, przez całe życie codziennie praktycznie biegamy. A

0: Ja wam powiem, że to Liber i Sylwia Grzeszczak w SC2, czyli co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek publicznie. I teraz dostanie za to tak 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. 10 tysięcy za wizerunek. On zgody nie wydał. No po prostu niektórzy po rodzinnych weselach to powinni już być milionerami.
1: SK.

0: Bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu. I to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Uhuhu. Jest co świętować. Urszula w SC2.

0: nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny, Natalia Grosiak, Bella i Katia, we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie? Czy ten pan i pani, jak są w sobie zakochani? Taka miłosna historia, od Ani Wyszkoń już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę. A będzie party.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie

0: tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To będzie

0: kartach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Policjalna Szkoła Terra Nova w Opolu.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Szykujcie stylówki dla swych przyjaciół w niedzielę w centrum Opola. Parada kundelków. A stylówki po co? By było kolorowo. Ale wy też się przebierzcie. Ograniczeń brak, no może tylko wyobraźnia stoi na straży. Rozmerdana parada wyruszy o 15 z krakowskiej koło hotelu i przejdzie na rynek. Imprez w plenerze w weekend będzie więcej, bo to dni miasta będą. I noc muzeum. Wiecie, co to znaczy. Opolskie muzea w sobotę pokażą wam, co się u nich dzieje, gdy światła gasną.
2: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Ośrodek egzaminacyjny TELC z języka polskiego B1, B2. terranova.edu.pl.
4: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej, więcej, ale tego deszczu spadnie. U nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy. Dominika i pan Kracego, oni dzisiaj się imieninują. To co, robimy party? Mam coś dobrego, najlepiej spolszczone.

0: kwadrans prawie po 19. Bryska w SC2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres, no bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Lena pisała dzisiaj egzamin. Jaki był egzamin? Łatwy, trudny? Lena, opowiadaj.
1: Robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwa.

0: ale i tak jestem z tego zadowolona.
1: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować.
2: SK2.
1: Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki, przypominamy sobie polski. Chyba, was te dwa.

Ja nie kłamię, Wesce 2 tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z

Eurowizja, naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z

0: Nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku. I tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Wesce 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże. No. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakopolski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Bambino Zalia decyzję. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację? Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski 2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity po 20 w Esce 2. Takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no, dywanu.
1: Reklama.
2: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Czerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Czerpol. Opole, Światowida 6A. Czerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
3: Cappuccino, caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Policjalna Szkoła Terra Nova w Opolu.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza odbędzie się w dwóch lokalizacjach, przed halą przy Sudeckiej i na rynku. Na scenie wystąpi Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tilaf i Grzegorz Markowski. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich i sportowych, a nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. W niedzielę, 24 maja, Odra Opole zagra swój ostatni mecz w tym sezonie. W Itaka Arenie odejmie Polonię Warszawa.
14: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Ośrodek egzaminacyjny TELC z języka polskiego B1, B2. Terranowa.edu.pl.
0: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć. Mamy 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

I na początek robimy gimnastykę. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

Lesner i Gotham w SC2. Nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości. Wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.

0: O tej porze idealny, taki do poprzytulania się. Manam i po prostu bądź w SC2. Czytam, że fitness, kochani, nagłówek z internetu. Fitness odchodzi w cień. Polacy wolą inwestować w sen. Czyli zamiast karnetu na siłownię, kocyk, kołderka i najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Poza tym karnet na siłownię 180 zł, tam jak nie więcej, nie wiem, a 8 godzin snu? Bezcenne. Jest!

0: mrozu, jego świeżutka nowość. Nie ma miejsca jak dom albo taka działeczka, na której można sobie, załóżmy, uprawiać sałatę. Bo czytam taki poradnik Działkowicza, jeszcze mi wpadł tutaj do ręki, że do 15 maja jest najlepsza pora między innymi na sadzenie sałaty. No fajnie, gdyby ta sałata rosła również w portfelu, jak w tych grządkach. Nie ma co grzędzić, zaraz wracamy do najlepszych polskich hiciorów. Kombi między innymi.
1: To promocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. 3, 7...

0: 15, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, do miłego.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Policjalna Szkoła Terra Nova w Opolu.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
11: To przybyła. Gotowi na Dni Opola? Bo ja już nie mogę się doczekać, a będzie się działo. Będzie można spotkać się z Arturem Andrusem czy z byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim. Będą gry terenowe, prelekcje o zdrowiu, pokazy magii, parada kundelków, tańce zespołów ludowych i oczywiście muzyka na żywo. Dla panów rocka zagra Meteoroids i Organek. Rapową scenę będzie reprezentował Bisz, a gwiazdą tegorocznych Dni Opola będzie John Porter.
10: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Ośrodek egzaminacyjny TELC z języka polskiego B1, B2. Terranowa.edu.pl.
2: Magazyn muzyczny.
1: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka. Cześć.
12: Cześć, witajcie.
1: Muzyk i autor tekstów.
12: Oczywiście.
1: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
12: Bardziej autor tekstów.
1: Kiedy lubisz pisać?
12: Piszę wtedy, kiedy trzeba. Tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
1: Naprawdę?
12: Tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja. To jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
1: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
12: Sierpień jest cudownym miesiącem.
1: Gorącym.
12: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
1: Kominem.
12: Oczywiście, że tak.
1: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
12: Oj nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
1: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
12: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
1: tam
12: festiwalu?
1: Tam też zaliczyłeś debiut.
12: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej

0: legendy polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
0: Nie, nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
1: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
0: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską-Lambery, Margaret, Merys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo

0: Pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
1: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
0: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
1: Jesteś ekstrawertykiem.
0: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
1: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
0: Nie, no to chciałbym...
1: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
0: No to nie, Irena Santor i Beata Kozidrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor, to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
1: Biała Armia.
0: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I polecam.

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. Ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu, to znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: taka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: o ten utwór... Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy nie dedykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: To są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład stałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tina Turner załóżmy.
1: Od Tina Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
0: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
1: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
0: Również, dodatkowo.
1: O, to chyba, że, no... Ty, no.

0: to chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się, czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować,
0: bo na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii, czy teraz masz już bardziej z górki, z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic, zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr niestety, ale taka jest droga artysty, nigdy nic nie ma za darmo, trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością, nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko, naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie, bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie budź mnie doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych wszystkich...
1: No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat, jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście

czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze, ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście

0: na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
1: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je, czytasz na swój temat komentarze?
0: Nie czytam komentarzy, dlatego że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście

0: Bo inne zdanie od ciebie to jest hejt od razu, nie?
1: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
0: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
1: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe, to teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż. Ten sam.

0: Jeszcze dwa wyjątkowa osobowość, Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

Ale teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba nie największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: A trochę jest. Przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie, no. Liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!

0: polskiej muzyki w radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncert mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszemi wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja

Ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata, chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu: Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół

najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W piątym biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia. Nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc. Choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dajczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu.

konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotera. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha burtę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny, podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po Mokrych Oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament.

Medykament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj. A to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miało potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno, to był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, takie tango i bal wszystkich świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na takim tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że takie tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy

0: dolarów. Nie, wziął dwa koła za obie rzeczy.
1: A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął?
0: To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Markus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie.
1: Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty.
0: Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością.
1: Czy miałeś kiedyś problemy z głosem?
0: Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też, i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski?
1: To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd.
0: Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę?
1: Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo

0: przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Dorota Sań, kolejna powtórka z historii. I cofniemy się w czasie do Opola po 1945 roku i do spotkania trzech, a nawet czterech kultur autochtonów, kresowiaków i przyjezdnych z centralnej Polski, ale i okolic Żywca. W naszym studiu jest Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. Jak wyglądało Opole po 1945 roku?
4: Przede wszystkim ten okres powojenny to jest okres, który w zasadzie bardzo celnie opisał Marcin Zaremba w swojej książce Wielka Trwoga. To jest czas strachu, czas niepokoju, czas takich zbiorowych, społecznych lęków. I o ile Zaremba oczywiście opisuje tę sytuację, czy odnosi się do sytuacji na terenie całego kraju, o tyle szereg jego ustaleń możemy tutaj przełożyć w zasadzie zupełnie do tej sytuacji w Opolu. A nawet ta sytuacja, która miała miejsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak ówczesna propaganda nazywała te tereny, które po wojnie zostały włączone do państwa polskiego, a przed wojną funkcjonowały w państwie niemieckim, na tych terenach mamy do czynienia z jeszcze jakby głębszymi problemami, które tutaj miały miejsce. Przede wszystkim to przesunięcie granic spowodowało znaczne przetasowania, jeśli chodzi o to wysiedlanie ludności. I to jest rzeczywiście, to dotyczy naszego terenu, naszego miasta również. To tereny, które są dotknięte właśnie tymi ogromnymi migracjami. Administracja polska, która wchodzi tutaj na te tereny, oczywiście najpierw poprzedza to marsz armii radzieckiej, która w styczniu toczy wojny o pole, zajmuje prawobrzeżną część miasta, potem ofensywa zostaje wstrzymana w marcu, zdobywa lewobrzeżną część miasta i już wiosną 1945 roku wkracza na te tereny administracja polska. I administracja polska będzie miała za zadanie przede wszystkim właśnie uporządkować te kwestie związane z ludnością, czyli wysiedlić ludność niemiecką, osiedlić ludność polską, rozpocząć powiedzmy normalne prace administracyjne, uruchomić zakłady, uruchomić wszystkie te elementy, które na to życie codzienne się składają. I to nasze miasto wyludnione w 1945. Te pierwsze raporty sytuacyjne opisują, że w Opolu wiosną właśnie 1945 roku, gdy wchodzi tu administracja polska, jest zamieszkiwane przez około 300 osób z ponad 50-tysięcznej populacji przed wybuchem wojny. A zatem miasto jest puste, miasto jest zniszczone. Szacuje

0: się, to również też szacunki, które w tych pierwszych sprawozdaniach się pojawiają, że w około 60% miasto jest zniszczone, a oprócz tego wiele budynków wymaga natychmiastowych remontów, natychmiastowych ingerencji budowlańców, w te struktury, które są po prostu zniszczone.
1: No właśnie, budynki były zniszczone, miasto w 60% było zniszczone. To jak to wyglądało chociażby z większymi przedsiębiorstwami? Jakie firmy przestały działać?
0: W Opolu nie działa elektrownia, nie działają wodociągi, nie działają kanalizacje. Po wiosną jakby powolutku zaczyna wracać ludność niemiecka, ale jednocześnie również już pojawiają się pierwsi osadnicy na tych terenach. Osadnicy będą przybywać zarówno z tak zwanych kresów wschodnich, czyli z tych terenów, które znalazły się po wojnie w granicach Związku Radzieckiego, ale bardzo liczne będą tu przykłady tej ludności, która przybywa tutaj z centralnej Polski i na tych terenach, no i w Opolu oczywiście nas to dotyka również, ale przede wszystkim też obejmować to będzie cały pas tych tak zwanych ziem odzyskanych. Tutaj będzie się odbywał w tym czasie też taki regularny szaber, prawda? Oczywiście o tym się mówi i tutaj te osoby, które przyjeżdżały na to szabrowanie na ziemię odzyskane, to są osoby głównie właśnie z terenów centralnej Polski. Kolejnym z problemów, z którymi będą musieli mierzyć się tu ludzie, którzy przyjadą do Opola, to kwestia tej działalności Armii Czerwonej. Wojsko zostaje, wojsko w zasadzie traktuje te tereny jako ziemie podbite i Armia Czerwona nie rozróżnia, czy są to mieszkańcy, czy są to Niemcy, czy są to polscy osadnicy i te represje, które spotykają tutaj ludność, będą odnosiły się właśnie zarówno w stosunku do ludności niemieckiej, jak również do osadników polskich. Armia Czerwona i te trofejne bataliony demontują zakłady, demontują, wywożą sprzęt specjalistyczny. Ta sytuacja tu jest bardzo trudna. Na przykład w taki właśnie sposób zdemontowano większość urządzeń w opolskich cementowniach, w browarze, w fabrykach, które funkcjonowały. Te niewielkie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu, ale również tam stamtąd powywożono sprzęt. A zatem, no, żeby uruchomić fabryki, też wymaga to wielkiego wysiłku. Kolejny problem, który dotyka tutaj te tereny, to pożary. I w zasadzie o tej skali zniszczeń w Opolu mówi się, że znacznie zostały pogłębione już po wkroczeniu żołnierzy Armii Czerwonej. Oczywiście mówi się o celowych podpaleniach, właśnie mających na celu ukryć ten szaber, czy to właśnie penetrowanie tutaj tych opuszczonych budynków. A zatem ta sytuacja związana ze zniszczeniami w mieście, ona znacznie pogłębia się już po wyparciu tutaj wojsk niemieckich. Kolejny problem to aprowizacja. Nie ma jedzenia. Po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie dość, że tak jak w przypadku ludności z terenów tak zwanych kresów wschodnich, jest to ludność, która wiele tygodni spędziła w wagonach, w trudnych warunkach, mierzyła się z chorobami, przeszła przez punkty przeładunkowe i to też tak naprawdę koczowali tygodniami na, przy torach kolejowych. Są takie zdjęcia z tych podróży właśnie na tak zwany zachód tych osób. I rzeczywiście ta ludność, która czasami z jedną krową albo z jedną kozą tu po prostu przyjeżdża, albo nawet pozbawiona tego, no, trafia w miejsca, w którym po prostu nie ma żywności, więc rzeczywiście też te problemy aprowizacyjne dotykają ludzi. Oprócz tego to życie codzienne będzie się koncentrowało na tym, by po pierwsze znaleźć sobie miejsce do mieszkania, po prostu jakiś lokal, a po drugie właśnie zapewnić jakieś no, pożywienie. Więc szczerze mówiąc, jeśli mamy na myśli tutaj te pierwsze lata po wojnie, no jest to taki czarny okres rzeczywiście, bardzo trudny, dodatkowo właśnie związany z tą przemocą, która ze strony choćby właśnie żołnierzy Armii Czerwonej, mówi się przecież też o tym problemie, ogromnym problemie gwałtów na kobietach i to nie tylko na Niemkach, bo oczywiście Niemki tutaj przeszły gehennę i takim przykładem już powiedzmy sztandarowym jest to, co stało się w Dębskiej Kuźni. Tam odnotowano po prostu cały szereg tej przemocy seksualnej wobec kobiet. Więc szczerze mówiąc, gdy tak sobie myślimy o tych pierwszych latach, no to bardzo trudno jest nam odnaleźć te pozytywne elementy. No właśnie z tego powodu, że po pierwsze zmuszono tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Po drugie przybywa tu ludność, która też w wyniku właśnie zmuszono ją do opuszczenia swoich domów i przybywa tutaj na te tereny. I to urządzanie sobie życia zupełnie na nowo i w warunkach nowej sytuacji politycznej, nowej sytuacji gospodarczej. Tutaj już komuniści też no, organizują, prawda, te struktury państwa w nowym systemie politycznym zupełnie. No rzeczywiście jest to bardzo taki trudny, ciężki okres.
1: A co się działo w 1950, czyli już 5 lat po tym, jak zakończyła się wojna?
0: W 1950 roku powstaje województwo opolskie i ten właśnie rok 50 można uznać, czy w zasadzie nawet wcześniej, bo około 48-49 roku, za już w jakimś stopniu uporządkowaną sytuację na tak zwanych terenach tych ziem zachodnich. To znaczy, chodziło o to, że większość już ludności niemieckiej została wysiedlona. W znacznej mierze tu Polacy już się osiedlili. Państwo zaczyna no, funkcjonować, zaczynają być uruchamiane szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy, a zatem no, zaczyna to wszystko bardzo wolno i bardzo oczywiście stopniowo, ale funkcjonować. I o ile pierwsze kilka lat po wojnie, nawet w takim myśleniu polityków czy władz państwowych o tych terenach, było bardzo mocno zdominowane właśnie przez tą propagandę, czyli w zasadzie jednym z takich najważniejszych elementów do zrealizowania było właśnie uporządkowanie tych ziem zachodnich. Te ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, służyły również, były takim bardzo mocnym narzędziem propagandowym ówczesnej władzy. To bardzo szeroko i w zasadzie w tej takiej narracji prowadzonej na terenie całego kraju mówiło się o tym, jak ważne jest to, jak ważne jest właśnie uporządkowanie tych kwestii. O tyle powiedzmy już około roku 50. Władza zaczyna skupiać się na już tych kwestiach ogólnopaństwowych, na umacnianiu swojej pozycji, już swojej władzy, a te kwestie właśnie ziem, tak zwanych ziem odzyskanych,

0: jak to właśnie wyglądało na Opolszczyźnie.
1: No tak, to oczywiście przede wszystkim takim głównym motywem, do którego sięgano, to było to powrót do macierzy, powrót do na ziemię piastowskie i tak dalej, więc rzeczywiście takim głównym wytrychem propagandy było to historyczne usadowienie ziem i właśnie nieustanne podnoszenie, że to są ziemie polskie. Bardzo, bardzo dobrze widać to na przykład, jak w jaki sposób zwracano na to uwagę, czyli na przykład wszelkie fotografie, karty pocztowe, wydawnictwa, które powstawały, to oczywiście należało fotografować to, co można było jakby udowodnić, czy można było opisać jako piastowskie, czyli na przykład tutaj w kościele franciszkanów kaplica jest nieustannie, była fotografowana w te i we w te i w zasadzie te elementy właśnie związane z tym sięganiem do korzeni, prawda? To oczywiście były zadania niezwykle karkołomne, bo to w kółko powtarzanie właśnie o tym, czy jakby sugerowanie, że te kilkaset lat historii Niemiec nie ma w zasadzie znaczenia, bo my tu wracamy na tę ziemię.
2: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. A więcej o historii Opola możecie dowiedzieć się ze stałej wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego. Zobaczycie tam m.in. jak miasto powstawało w okresie wczesnego średniowiecza, jak powstał gród na Ostrówku, ale jak wyglądała już powojenna odbudowa. Jak wyglądało życie na opolskiej przedwojennej, ale i powojennej wsi, to sprawdzicie w bierkowickim skansenie. Przeniesiecie się tam w czasie, a przy okazji zrobicie przepiękne zdjęcia. Zarezerwujcie sobie na ten spacer więcej czasu. Nie będziecie chcieli wrócić do rozpędzonego XXI wieku.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: Polska 2 Opole.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć,